0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.

Fajn Radio. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Tell me what you want, tell me that you need.

0: Dzieci ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh. Fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: It's the weekend.
3: Advice. A lot of

0: ještě toho moc. Zatni Fajn.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you when poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.